0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na mundial. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odgrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżenia czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
2: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
2: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas natomiast tropiki. Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klose. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich mistrzostwach, ale nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie I, Norwegia pokonała Senegal 3-2. No i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 23 dzień czerwca to Dzień Ojca. W 1902 roku w sali Resursy Obywatelskiej odbyło się pierwsze zebranie ogólne członków Towarzystwa Dobroczynności w Mławie. W czasie posiedzenia wybrano 8-osobowy zarząd główny z prezesem księdzem kanonikiem Stanisławem Ordonem, miejscowym proboszczem, i wiceprezesem Bronisławem Klickim z Windyk w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim. W 1927 roku urodzony w Kłuśnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Jan Rudowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej i spółdzielczej. W 1950 roku w Popowie Borowym w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd Bezpieczeństwa zlikwidowali patrol Władysława Grudzińskiego, pilota, jednego z żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W 1997 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek telenoweli Złotopolscy, której akcja toczy się w miejscowościach powiatu Płońskiego i Nowodworskiego. W 2000 roku 4 osoby zginęły w wyniku zamachu bombowego w klubie nocnym w Nowym Dworze Mazowieckim.
3: Kondrat, Jarek i Krzysiek, oni we trzech nad tą bombą przez chwilę, bo któryś zawołali się, nie? Że coś tam jest. No i poruszyli to, nie? To się rozstawiło.
2: Urodzili się. W 1799 roku w Nasielsku w powiecie nowodworskim Paweł Kaczyński, inżynier, oficer Gwardii Honorowej Warszawy w powstaniu listopadowym. W 1920 roku w Wiśniewku w gminie Wiśniewo w powiecie mławskim Jan Nowakowski, pseudonim Aryman, żołnierz Armii Krajowej w powiatach mławskim i działdowskim, szef KEDYW-u w obwodzie mławskim i działdowskim, uczestniczył w akcji zbrojnej na Mławski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w działdowskim więzieniu, skazany na karę śmierci za zamienioną na długoletnie więzienie, wyszedł na wolność na mocy amnestii. W 1943 roku w Rypinie Ewa Decówna, aktorka teatralna i filmowa.
4: Lokale, proszę bardzo, stripteaserki, czemu nie, ale żeby pindy na ulicy podrywać, o nie, kochany.
2: Zmarli w 1949 roku Zygmunt Broniewski, urodzony w Glinojecku w powiecie ciechanowskim, major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, generał Brygady Narodowych Sił Zbrojnych. W 1957 roku Czesław Klarner, pseudonim Orłowski Orzeł, urodzony w Płońsku, inżynier, technolog, działacz gospodarczy, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, dyrektor Departamentu Skarbu, delegatury rządu na kraj. W 1979 roku Jerzy Burski, pseudonim Jastrzębiec, urodzony w Pierławkach w gminie Działdowo, działacz polityczny, zastępca pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski, poseł do Krajowej Rady Narodowej, ukończył seminarium nauczycielskie w Działdowie oraz szkołę dla podchorążych w Częstochowie. Uczył m.in. w Uzdowie w gminie Działdowo. W 1935 roku znalazł się wśród założycieli Związku Mazurów w RP. Współzakładał Instytut Mazurski działający w okupowanej Warszawie. W marcu 1945 roku został zastępcą pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski. W 1991 roku Hanna Grodkowska, pochodząca z Przasnysza, działaczka opozycyjna w PRL, wicewojewoda ostrołęcki. W 2000 roku w Płońsku Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Koło miejscowości Rybitwy w gminie Baboszewo w powiecie płońskim zderzył się czołowo z innym samochodem. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Wylansował wiele przebojów, m.in. O Ela.
5: O Ela, straciłaś przyjaciela.
2: W 2009 roku Stefan Wiśniewski, urodzony w Hartowcu w gminie Rybno w powiecie działdowskim, uczestnik II wojny światowej, nauczyciel, działacz społeczny i kombatancki.
6: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gwałtowne burze na południowym wschodzie, za chwilę bilans po nawałnicach. Zajrzymy też na stację paliw, sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o sztucznej bawełnie, ponoć lepszej od naturalnej. Marcin Krzemiński. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała autopoczynę. Dach.
3: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
2: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek, benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł. 98 groszy to więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy, czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35 i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
1: To są wiadomości Radia 7.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Argentyńczyk zdobył 2 bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 gol na Mistrzostwach Świata i tym samym zepchnął na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów Mirosława Klozego. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei 2 gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłka Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę. A gorszy od Messiego Mbappé nie chciał być Erling Haaland i też wpisał się na listę strzelców dwukrotnie. Jego Norwegia wygrała 3-2 z Senegalem i zapewniła sobie wyjście z grupy. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. lokatę w rankingu ATP.
5: W tym roku
0: pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
4: Wimbledon zacznie się w poniedziałek.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. Najchłodniej nad morzem, tam od 19 do 20 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich najcieplej, tam nawet 28. W większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Tu Radio 7.
1: Zbliża się w 7:30.
0: To są wiadomości Radia 7.
2: Protest mieszkańców Mławy w obronie szpitala, zbiórka podpisów pod referendum. Dąb z patronem, nowy pomnik przyrody w Koszelewkach. Biblioteka zamieni się w biuro śledcze, zagadki, tajemnice i tropy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Protest mieszkańców sprzeciwiających się odwołaniu dyrektora mławskiego szpitala Piotra Pariaszewskiego. Uczestnicy manifestacji przeszli wczoraj spod szpitala pod budynek starostwa powiatowego w Mławie, gdzie domagali się spotkania ze starostą Witoldem Okumskim. W imieniu władz powiatu przygotowane oświadczenie odczytała Marlena Chyczewska z Wydziału Promocji Funduszy Pomocowych i Rozwoju. Protestujący nie zgodzili się jednak na taką formę kontaktu i oczekiwali bezpośredniej rozmowy ze starostą.
3: Wszyscy chcemy, aby mieszkańcy powiatu mieli dostęp do bezpiecznej i dobrej opieki zdrowotnej. Dlatego...
2: Jedynym przedstawicielem Rady Powiatu obecnym podczas protestu był radny Krzysztof Butryn. W rozmowie z Radiem 7 podkreślił, że nie obawia się referendum.
4: Myślę, że to jest symboliczny protest, bo w szpitalu to są ludzie i to jest bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu, więc jesteśmy w takim momencie, że musimy dać sygnał, że zależy nam na dobru szpitala.
1: A co pan myśli o referendum?
4: Myślę, że jest potrzebne i jeżeli będzie taka potrzeba, to sam pójdę i złożę podpis o jego zwołaniu.
2: Podczas manifestacji zbierano również podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed upływem kadencji. Jak podkreśla pełnomocnik Komitetu Referendalnego Wojciech Mroczkowski, frekwencja podczas protestu może być dobrym prognostykiem dla powodzenia całej inicjatywy.
5: Zaskoczeni jesteśmy, bo zabrakło lis. Także dobry prognostyk na te 55 dni, które zostały. Zachęcamy i apelujemy do mieszkańców Mławy, żeby wzięli sprawy w swoje ręce i opowiedzieli się za tym szpitalem. Jak słychać było na korytarzu, to jest społeczny pomnik, którego trzeba bronić za wszelką cenę.
2: Organizatorzy referendum argumentują, że decyzję o rozpoczęciu procedury podjęli z powodu utraty zaufania do Rady Powiatu oraz sposobu prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Aby referendum mogło się odbyć, konieczne jest zebranie około 5,5 tysiąca podpisów mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania. Powiat żuromiński pozyskał 750 tysięcy złotych na działania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia miejsca doraźnego schronienia na terenie powiatu. W ramach zadania wykonanych zostanie 6 ekspertyz technicznych i funkcjonalnych wytypowanych obiektów oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca projekty adaptacji pomieszczeń, kosztorysy i przedmiary robót. Prace pozwolą ocenić, które istniejące budynki użyteczności publicznej mogą zostać przystosowane do pełnienia funkcji miejsc schronienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz lepszego przygotowania samorządu na sytuacje kryzysowe. Welski Park Krajobrazowy otrzymał wyjątkowy prezent na swoje 30-lecie. W Koszelewkach ustanowiono nowy pomnik przyrody. Okazały dąb szypułkowy, który otrzymał nazwę Dąb imienia Krzysztofa Główczyńskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Samorządu Gminy Rybno oraz patron drzewa Krzysztof Główczyński, pierwszy dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, który kierował jednostką przez blisko 3 dekady. Dąb został objęty ochroną na mocy uchwały Rady Gminy Rybno. Drzewo wyróżnia się imponującymi rozmiarami. Jego obwód na wysokości 1,30 m wynosi 415 cm. Nowy pomnik przyrody ma przypominać o znaczeniu ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz o osobach, które przez lata działały na rzecz zachowania walorów przyrodniczych regionu. Wakacje to nie tylko czas wyjazdów i odpoczynku, to także okazja do przeżycia niezwykłych przygód. Biblioteka Filia nr 2 w Ciechanowie przygotowała dla dzieci cykl zajęć pod hasłem Zagadki detektywistyczne w bibliotece. Na uczestników czekają tajemnicze zagadki, tropy do odnalezienia i sekrety ukryte między książkami. Dzieci będą mogły wcielić się w rolę detektywów, rozwiązywać łamigłówki, sprawdzać swoją spostrzegawczość i logiczne myślenie, a przy okazji odkrywać biblioteczne zakamarki w zupełnie nowy sposób. Organizatorzy podkreślają, że będzie to połączenie dobrej zabawy, pracy zespołowej i czytelniczej przygody. To propozycja dla wszystkich młodych miłośników zagadek i tajemnic, którzy chcą aktywnie i ciekawie spędzić wakacyjny czas. Biblioteka zaprasza wszystkich młodych detektywów. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zapisać. Spotkania odbędą się od 6 do 8 lipca oraz 24 i 25 sierpnia w godzinach od 11 do 13. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Radio 7.
0: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.

0: Kółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadciągają upały, dają się już we znaki w zachodniej Europie. Nadal wrze na linii Załański-Nawrocki, przywódcy przerzucają się oskarżeniami. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Marcin Krzamiński. Uwaga, nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać się powyżej 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Fęskę.
3: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Toulouse porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
2: Tematem zajął się Tomasz Fęskę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym.
4: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
2: Słowom Zełenskiego zaprzeczył szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ocenił wczoraj, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Zełenski ocenił też w wywiadzie, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Sam Nawrocki odpowiada, że prezydent Ukrainy myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego i jak widać bardzo dobrze się ona przyjęła. Wszystkim tatom oczywiście składamy najlepsze życzenia.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To był wyścig piłkarskich geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gola, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna 2-0 z Austrią, mówi Messi, który dzięki swoim 2 bramkom został też najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali. Oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, że nie możemy nawet na chwilę zwolnić, bo tempo było bardzo wysokie. Ale cóż, cieszę się z wyniku, z awansu, ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów, mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A w pozostałych meczach Francja pokonała Irak 3-0, Norwegia Senegal 3-2, a Algieria Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Skrzydłowy Manchesteru City opuścił niedzielny mecz Belgii z Iranem z powodu choroby. Do drużyny, która przebywa w Seattle, ma wrócić jeszcze dziś wieczorem lokalnego czasu. Belgia na mundialu dotychczas zawodzi, zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0. W ostatnim spotkaniu grupowym zagra w piątek w Vancouver z Nową Zelandią. Marketa Wondrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty Czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Jan Zieliński i Luke Johnson wygrali z reprezentantami kandydatami gospodarzy Benem Jonesem i Joshua Parisem 6-7, 6-3, 10-5 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisowego ATP rangi 250 na trawiastych kortach Fistburn. Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju Fistburn.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Dużo słońca, chmurzyć będzie się na południowym wschodzie, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Najchłodniej nad morzem około 18 stopni, 25 w centrum maksymalnie, 28 na Zamojszczyźnie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sport i rekreacja nad Rudą. Powstanie nowa strefa aktywności. Oczyszczalnia i kanalizacja. Duża inwestycja w Jabłonowie. Azbest znika z gminy Bieżuń z kolejnym wsparciem na ekologiczne działania. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Teren przy zalewie Ruda wzbogaci się o nowe atrakcje sportowe i rekreacyjne. Miasto Mława otrzyma 300 tysięcy złotych wsparcia z programu Mazowsze dla Sportu na zagospodarowanie tego popularnego miejsca wypoczynku. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna o charakterze sprawnościowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Nowe miejsce ma służyć zarówno mieszkańcom Mławy, jak i osobom odwiedzającym zalew, mówi zastępca burmistrza Mławy Marcin Burchacki.
3: Będzie to strefa sportu, rekreacji, będą urządzenia sportowe, będą ławeczki, będzie odpoczynek, będzie to naprawdę miejsce, gdzie wszyscy, i dzieci, i młodzież, i starsi, i dorośli, naprawdę wszyscy będą mogli przyjemnie i aktywnie, fizycznie spędzić czas.
2: To nie koniec inwestycji na zalewie Ruda, dodaje Marcin Burchacki.
3: To jest zdecydowanie początek, za chwilę będzie nowy pomost, za chwilę będziemy się starać, żeby przygotowywać nowe atrakcje, także naprawdę wszystko jest przed nami. Chcemy, żeby zalewowi Ruda przywrócić dawną świetność, żeby wszyscy i mieszkańcy, i goście doskonale tam się bawili, spędzali wolny czas, ponieważ Mława potrzebuje takiego miejsca sportu i rekreacji.
2: Całkowita wartość zadania została oszacowana na ponad 500 tysięcy złotych. Realizacja inwestycji rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku. Ruszyły prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Jabłonowie w gminie Płośnica. Równocześnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej, która będzie ważnym elementem nowej infrastruktury sanitarnej w miejscowości. Inwestycja ma uporządkować gospodarkę ściekową oraz poprawić komfort życia mieszkańców. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie stworzy również warunki do dalszego rozwoju infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie roboty mają zakończyć się do listopada przyszłego roku. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Gmina Bieżuń pozyskała prawie 60 tysięcy złotych na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z gospodarstw rolnych. W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace już się rozpoczęły. Azbest jest odbierany bezpośrednio od mieszkańców, a samorząd zapowiada kontynuację działań w kolejnych naborach. Usuwanie szkodliwych materiałów z gospodarstw ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego na terenie gminy. To drugi etap realizowanego programu, którego celem jest sukcesywne oczyszczanie gminy z wyrobów zawierających azbest. W parku w Rościszewie prowadzone są działania mające poprawić kondycję kasztanowców. Na drzewach zamontowano specjalne opaski lepowe oraz pułapki ograniczające występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka. To niewielki motyl, którego larwy żerują w liściach kasztanowców. Skutkiem ich działalności jest brązowienie liści i ich przedwczesne opadanie, co osłabia drzewa i pogarsza ich wygląd. Zastosowane zabezpieczenia mają ograniczyć populację szkodnika oraz pomóc w ochronie parkowego drzewostanu. Samorząd informuje, że regularne działania pielęgnacyjne pozwalają zachować zdrowie kasztanowców i walory estetyczne zabytkowego parku, jednego z najcenniejszych miejsc zieleni w Rościszewie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława, Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
3: Uatrakcyjnić i upiększyć.
2: Chodzi o nadmorską część miasta. Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
4: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
2: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały, miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 złotych. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
5: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz ogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
2: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
6: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
7: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
6: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
3: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
2: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera teraz klasyfikację strzelców wszechczasów. Obrońcy tytułu pokonali Austrię 2-0, ale Messi swój rekordowy mecz rozpoczął od niewykorzystanego rzutu karnego. Traktuję to tak samo wyjątkowo jak zawsze. Mówiłem, lubię grać, dobrze bawić się na boisku. Dzisiaj oczywiście był ten rzut karny. To wywołało sporo takich negatywnych emocji, bo źle go wykonałem, nie strzeliłem, ale na szczęście udało się odwrócić tę sytuację, wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Argentyna po meczu z Austrią awansowała już do fazy pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwo. Trójkolorowi pokonali 3-0 Irak, a Erling Haaland i spółka Senegal 3-2. Jordania jest natomiast kolejnym zespołem po Haiti, Turcji i Tunezji, który żegna się z mundialem. Zdecydowała o tym porażka mundialowych debiutantów z Algierią 1-2, a dziś ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem o godzinie 19 Portugalia zmierzy się w New Jersey z Uzbekistanem, a o 22 w Bostonie Anglia zagra z Ganą. Natomiast w nocy czasu polskiego Chorwacja zagra z Panamą, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Amerykanka Tori Penso będzie jutro arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Ekwador kontra Niemcy. To będzie jej drugie spotkanie w tej roli. Wcześniej sędziowała mecz Czechy RPA. Natomiast debiutująca w turnieju Meksykanka Katia Garcia poprowadzi rywalizację Tunezji z Holandią. Mundial mundialem, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie, choć do wznowienia rozgrywek jeszcze miesiąc, też się dzieje. Duński szkoleniowiec Tomasz Tomasberg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Z kolei Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i to pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Kaczmarek zastąpił Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. Na Pomorzu maksymalnie 20 stopni, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Dużo słońca, będzie się chmurzyć na południowym wschodzie i tam może padać deszcz, możliwe też burze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 23 dzień czerwca to Dzień Ojca. W 1902 roku w sali Resursy Obywatelskiej odbyło się pierwsze zebranie ogólne członków Towarzystwa Dobroczynności w Mławie. W czasie posiedzenia wybrano 8-osobowy zarząd główny z prezesem księdzem kanonikiem Stanisławem Ordonem, miejscowym proboszczem, i wiceprezesem Bronisławem Klickim z Windyk w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim. W 1927 roku urodzony w Kłuśnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Jan Rudowski został odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi na polu pracy społecznej i spółdzielczej. W 1950 roku w Popowie Borowym w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd Bezpieczeństwa zlikwidowali patrol Władysława Grudzińskiego, pilota, jednego z żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W 1997 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek telenoweli Złotopolscy, której akcja toczy się w miejscowościach powiatu Płońskiego i Nowodworskiego. W 2000 roku 4 osoby zginęły w wyniku zamachu bombowego w klubie nocnym w Nowym Dworze Mazowieckim.
3: Konrad, Jarek i Krzysiek, oni we trzech nad tą bombą wszystkimi, bo któryś zawołali się, nie? Że coś tam jest. No i poruszyli to, nie? To się rozsadziło.
2: Urodzili się. W 1799 roku w Nasielsku w powiecie nowodworskim Paweł Kaczyński, inżynier, oficer Gwardii Honorowej Warszawy w powstaniu listopadowym. W 1920 roku w Wiśniewku w gminie Wiśniewo w powiecie mławskim Jan Nowakowski, pseudonim Aryman, żołnierz Armii Krajowej w powiatach mławskim i działdowskim, szef KEDYW-u w obwodzie mławskim i działdowskim, uczestniczył w akcji zbrojnej na Mławski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w działdowskim więzieniu, skazany na karę śmierci za zamienioną na długoletnie więzienie, wyszedł na wolność na mocy amnestii. W 1943 roku w Rypinie Ewa Decówna, aktorka teatralna i filmowa.
4: Lokale, proszę bardzo, stripteaserki, czemu nie? Ależby pindy na ulicy podrywać, o nie, kochany.
2: Zmarli w 1949 roku Zygmunt Broniewski, urodzony w Glinojecku w powiecie ciechanowskim, major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, generał Brygady Narodowych Sił Zbrojnych. W 1957 roku Czesław Klarner, pseudonim Orłowski Orzeł, urodzony w Płońsku, inżynier, technolog, działacz gospodarczy, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, dyrektor Departamentu Skarbu, delegatury rządu na kraj. W 1979 roku Jerzy Burski, pseudonim Jastrzębiec, urodzony w Pierławkach w gminie Działdowo, działacz polityczny, zastępca pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski, poseł do Krajowej Rady Narodowej, ukończył seminarium nauczycielskie w Działdowie oraz szkołę dla podchorążych w Częstochowie. Uczył m.in. w Uzdowie w gminie Działdowo. W 1935 roku znalazł się wśród założycieli Związku Mazurów w RP. Współzakładał Instytut Mazurski działający w okupowanej Warszawie. W marcu 1945 roku został zastępcą pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski. W 1991 roku Hanna Grodkowska, pochodząca z Przasnysza, działaczka opozycyjna w PRL, wicewojewoda ostrołęcki. W 2000 roku w Płońsku Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Koło miejscowości Rybitwy w gminie Baboszewo w powiecie płońskim zderzył się czołowo z innym samochodem. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Wylansował wiele przebojów, m.in. O Ela.
5: O Ela, straciłaś przyjaciela.
2: W 2009 roku Stefan Wiśniewski, urodzony w Hartowcu w gminie Rybno w powiecie działdowskim, uczestnik II wojny światowej, nauczyciel, działacz społeczny i kombatancki.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Kastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 530.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach. Potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy. Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
2: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
4: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
5: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
4: Ten teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
2: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. A to, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem, Erlingu Haalandzie, jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555 792-155-555.
3: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę ministra edukacji o podwyżkach nauczycieli. Potem autostrada A2 i spore korki pod Poznaniem z powodu remontu. Zajrzymy też na mundial. Będzie o rekordzie Messiego. Marcin Krzemiński. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
3: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
2: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
3: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
2: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
4: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
5: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
2: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5 zł 98 groszy za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł 11 groszy. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. W interesie całego regionu jest, by więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. Przemysław Pozowski.
6: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny. Oczywiście, że to radość. Ogromna radość przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi, i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
2: A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Kloze.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
5: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje. Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
3: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie zupełnie. Niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
2: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
2: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Zełenskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
5: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa, po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajniej by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
2: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych, na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek, początek wakacji, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
6: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
2: Oprócz tego ratownicy z kujawsko-pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł 97 groszy, benzyny 98 6 zł 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
3: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie. Ale szczególnie po polskiej uzasadniona.
2: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
4: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
2: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
5: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
2: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
2: Kastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam. Kłania się Państwu Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o nocy świętojańskiej, kulcie Jana Chrzciciela na Ziemi Dobrzyńskiej. Noc, zwana dawniej kupałą lub kupalnocką, przypadająca w najkrótszą noc w roku. Kiedyś wesołe święto pogańskie, pełne symboliki i obrzędów, których echa pobrzmiewają w tradycji obrzędowości ludowej. Od czasów przyjścia chrześcijaństwa skutecznie zaadoptowane do obrzędowości chrześcijańskiej. Poprzez dopasowanie do tego w kościele wspomnienia w dniu 24 czerwca, czyli jutro, urodzin Jana Chrzciciela. Poprzez ten szczęśliwy splot wydarzeń święto Jana Chrzciciela łączy się z bogatą i tajemniczą obrzędowością tego czasu. My dzisiaj krążyć będziemy wokół zwyczajów związanych z Wigilią tego święta. Po pierwsze, pamiętajmy, że dawniej praktykowano zwyczaje, gdzie na plan pierwszy wysuwano oczyszczające działanie wody i ognia. Woda i oczyszcza, i jest oczyszczana. W wierzeniach ludu święty Jan, udzielający w Jordanie chrztu, a więc nawracający i uwalniający od grzechu, oczyszcza także wszystkie rzeki, strumyki, jeziora i stawy. Ludowe przysłowia mówią: już Jan ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody. Lub: na świętego Jana woda już ogrzana. Wigilię jego święta, czyli naszego Jana Chrzciciela, powszechnie na wsiach czyszczono studnie. Poza usunięciem szlamu i innych zalegających tam rzeczy, wrzucano do studni także sól poświęconą w kościele w dniu świętej Agaty. Co z tym ogniem w noc świętojańską? Oczyszczające znaczenie ognia znalazło wyraz w zwyczajach palenia świętojańskich ogni, a w niektórych sąsiednich do ziemi dobrzyńskiej regionach, jak ziemia chełmińska, toczenia zapalonych beczek ze smołą na wzgórzach. Jedną z zabaw towarzyszących paleniu sobótki, czyli ogniska świętojańskiego, były skoki przez ogień. Młodzi, bawiący się w noc świętojańską, skakali przez te ognie, wróżąc sobie rychłe za mąż pójście. Dym ogniska świętojańskiego miał też oczyszczające i magiczne znaczenie. Otóż nad ranem tejże nocy przepędzano bydło przez dym, licząc, że jak przez ogień nie przechytnie, to czary się i mają. Powszechnie wierzono, że świętojańska noc była okresem nadzwyczajnej działalności złych mocy, czarownic i różnych duchów, demonów, przed którymi bronić mogły jedynie niektóre gatunki ziół i kwiatów. Dziewczęta wiły więc wianki, których magiczna moc miała przynieść szczęście w małżeństwie, chronić przed chorobami i czarownicami. Później puszczano je na lustro wód jeziora lub w toń rzeczną i wróżono. Najczęściej tematem wróż były oczywiście kwestie związane z zamążpójściem. Wianek z ziół uwity, zaopatrzony w świece symbolicznie 4, jeśli popłynął na szerokie wody, zapowiadał rychłe zamążpójście. Wianek, który zaplątał się w sitowie lub któremu świece zgasły, niestety nie wróżył prędkiego małżeństwa. Wśród ziół wykorzystywanych do plecenia wianków o magicznym działaniu, zdaniem ludu, lub o specjalnych mocach był rozmaryn, lubczyk, dziurawiec, a dziewanna i zwłaszcza bylica zwana świętojańskim lub czarodziejskim zielem była. Opasano się nią dla zabezpieczenia przed bólami krzyża i pleców. Krowom nakładano wieńce na szyi, by uchronić je przed urokami czarownic. Powszechnie też bylicę i liście łopianu zatykano w strzechy budynków dla ochrony przed złem. Zioła, według wierzeń, zbierane w noc świętojańską miały szczególną moc leczniczą, więc suszone gromadzono na kolejne miesiące roku. Jako że kupała była świętem płodności i urodzaju, to też w tradycji zachowało się sporo zabaw i obrzędów z tym związanych. Szczególnie ukorzeniła się tradycja poszukiwania kwiatu paproci. Święty Jan zapowiadał też sianokosy. Ludowe przysłowie mówi: już przed świętym Janem zajmij się swym sianem, ale jak wierzono, chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma sianokos w przeszkodzie. Poza tym na wsiach przestrzegano też zwyczaju, by w dniu świętego Jana zawiązywać w supeł pędy czosnku, aby nie uciekał do ziemi. Pędy cebuli przyginano natomiast do ziemi, by była duża. Zabiegi w ogródku na świętego Jana miały też chronić kapustę przed liszką. Regionalnie święty Jan Chrzciciel uważany jest za patrona urodzajów. W życiu folwarku na świętego Jana, zgodnie z przysłowiem, na święty Jan każdy sobie pan lub na świętego Jana pozbędę się pana, służba mogła zmieniać miejsce zatrudnienia. W lesie, w okolicach końca czerwca pojawiały się już jagody, więc mawiano: na święty Jan jagód pełen dzban. Nieco ponad miesiąc temu na falach Radia 7 wspominaliśmy kult świętego Jana Nepomucena. Niestety zbieżność imion obu świętych powodowała, iż byli z sobą często myleni. Katolickim zwyczajem było odwiedzanie na świętego Jana Chrzciciela w procesjach, przydrożnych kapliczek i krzyży, śpiewanie religijnych pieśni i odmawianie modlitw. Niektóre z nich wyraźnie kierowane były do świętego Jana Nepomucena. Świadczą o tym, że lud mylił często obu świętych. Najważniejsze, że obaj chronili przed niebezpieczeństwami wody. A ja Państwu życzę dzisiaj bezpiecznego wypoczynku nad wodą i pamiętajcie, na świętego Jana woda już ogrzana.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: answer.
1: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.
7: W regionie numer 1 Radio 7.
8: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.
0: Reklama.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
3: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
2: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
4: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
2: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
5: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
2: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów sięga po miliony. Będą też nowe programy wsparcia. Nowy plac zabaw coraz bliżej. Prace postępują w Żurominie. Dąb z patronem. Nowy pomnik przyrody w Koszelewkach. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Ponad 1 800 000 złotych dodatkowych środków trafi do budżetu Ciechanowa. Decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji, na której przyjęto łącznie 29 uchwał. Największa część dofinansowania, 1,5 mln złotych z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie przeznaczona na przebudowę dwóch ulic na osiedlu Podzamcze. Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kolejne 300 000 złotych wesprze wymianę pieców w budynkach socjalnych, a 20 000 złotych trafi na rozwój infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych. Podczas sesji radni przyjęli również dwa programy grantowe dla mieszkańców. Dzięki środkom z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast będzie można uzyskać nawet 85% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii czy przydomowych wiatraków. Drugie wsparcie dotyczy wymiany okien i drzwi w budynkach wielorodzinnych. Radni określili też zasady naboru najemców do nowych mieszkań budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową przy ulicy Nurzewskiej. O miejscu na liście zainteresowanych decydować będzie liczba zdobytych punktów według przyjętych kryteriów. Coraz bardziej widoczne są efekty przebudowy placu zabaw przy Placu Wolności w Żurominie. Trwają prace związane z budową nowych urządzeń oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego. Inwestycja całkowicie zmieni to miejsce. Powstaje nowoczesna i bezpieczna przestrzeń przeznaczona do zabawy i wypoczynku dla mieszkańców. W ramach zadania wymieniane są urządzenia, nawierzchnia oraz elementy małej architektury. Park zostanie podzielony na 3 strefy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Strefa dla malucha, strefa dla młodzieży i strefa dla dziecka starszego. Strefa dla dziecka starszego miałaby się znajdować w miejscu obecnego placu zabaw. Strefa dla malucha w przeciwnej części parku i pośrodku strefa dla młodzieży. Uznaliśmy, że to miejsce powinno być miejscem dostępnym dla każdego mieszkańca.
2: Stary park pójdzie w zapomnienie, dodaje burmistrz.
3: Pojawią się na pewno nowe zabawki na obu placach zabaw, zarówno w tej części dla malucha, jak i dla dziecka starszego. A część dla młodzieży to jest po prostu miejsce z ławkami, gdzie młodzież będzie mogła, nie przestawiając, jak to obecnie obserwujemy, ławek, by siedzieć blisko siebie. Chcemy im takie miejsce już teraz zorganizować.
2: Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego placu zabaw jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Welski Park Krajobrazowy otrzymał wyjątkowy prezent na swoje 30-lecie. W Koszelewkach ustanowiono nowy pomnik przyrody. Okazały dąb szypułkowy, który otrzymał nazwę Dąb imienia Krzysztofa Główczyńskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, samorządu gminy Rybno oraz patron drzewa Krzysztof Główczyński. Pierwszy dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, który kierował jednostką przez blisko 3 dekady. Dąb został objęty ochroną na mocy uchwały Rady Gminy Rybno. Drzewo wyróżnia się imponującymi rozmiarami. Jego obwód na wysokości 1,30 m wynosi 415 cm. Nowy pomnik przyrody ma przypominać o znaczeniu ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz o osobach, które przez lata działały na rzecz zachowania walorów przyrodniczych regionu. Wakacje to nie tylko czas wyjazdów i odpoczynku. To także okazja do przeżycia niezwykłych przygód. Biblioteka, filia numer 2 w Ciechanowie, przygotowała dla dzieci cykl zajęć pod hasłem Zagadki detektywistyczne w bibliotece. Na uczestników czekają tajemnicze zagadki, tropy do odnalezienia i sekrety ukryte między książkami. Dzieci będą mogły wcielić się w rolę detektywów, rozwiązywać łamigłówki, sprawdzać swoją spostrzegawczość i logiczne myślenie, a przy okazji odkrywać biblioteczne zakamarki w zupełnie nowy sposób. Organizatorzy podkreślają, że będzie to połączenie dobrej zabawy, pracy zespołowej i czytelniczej przygody. To propozycja dla wszystkich młodych miłośników zagadek i tajemnic, którzy chcą aktywnie i ciekawie spędzić wakacyjny czas. Biblioteka zaprasza wszystkich młodych detektywów. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zapisać. Spotkania odbędą się od 6 do 8 lipca oraz 24 i 25 sierpnia w godzinach od 11 do 13. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
6: Pogoda!
2: 24 stopnie dziś w naszym regionie. Noc bezchmurna, nad ranem 12 stopni. Wiatr słaby z północy, ciśnienie powoli spada.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji. Animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
3: Jak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
2: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
4: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
4: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
2: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
2: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Oczyszczalnia i kanalizacja, duża inwestycja w Jabłonowie. Poezja i znani aktorzy ruszają powiatowe wieczory z poezją i prozą. Pokaż swoją pasję w muzeum. Ruszył Mławski Open Muzealny 2026. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ruszyły prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Jabłonowie w gminie Płośnica. Równocześnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej, która będzie ważnym elementem nowej infrastruktury sanitarnej w miejscowości. Inwestycja ma uporządkować gospodarkę ściekową oraz poprawić komfort życia mieszkańców. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie stworzy również warunki do dalszego rozwoju infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie roboty mają zakończyć się do listopada przyszłego roku. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Bieżuń pozyskała prawie 60 tysięcy złotych na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z gospodarstw rolnych. W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace już się rozpoczęły. Azbest jest odbierany bezpośrednio od mieszkańców, a samorząd zapowiada kontynuację działań w kolejnych naborach. Usuwanie szkodliwych materiałów z gospodarstw ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego na terenie gminy. To drugi etap realizowanego programu, którego celem jest sukcesywne oczyszczanie gminy z wyrobów zawierających azbest. Przed nami 14. edycja powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Cykl od lat przyciąga miłośników literatury oraz publiczność, która chce posłuchać poezji w interpretacji znanych aktorów. Powiatowe wieczory z poezją i prozą wrosły już w kulturalną tradycję regionu, mówi prezes działdowskiej kuźni słowa Renata Buczyńska.
3: Chcemy wierzyć, że to jest już wydarzenie, na które czekają mieszkańcy, ponieważ jest to już 14. edycja. Sami w to nie możemy uwierzyć, ponieważ w każdym sezonie jest kilka spotkań, kilkadziesiąt spotkań za nami i wiele osób, które do tego powiatu przyjechało, poznało tutejszych ludzi i szczerze mówiąc, wyjeżdżają stąd z bardzo dobrymi wrażeniami, co nas bardzo cieszy.
2: Mieszkańców przyciągają znane nazwiska, dodaje prezes.
3: Wielu z uczestników tych spotkań, patrząc na ekran na przykład telewizora lub jadąc do teatru, mówi sobie, no przecież on u nas był. Ona u nas była. Maria Pakulnis, Marcin Troński, Olgierd Łukaszewicz. Naprawdę bardzo wiele nazwisk. Lidia Sadowa, też znana z wielu seriali. Adam Woronowicz na przykład, też bardzo znany aktor.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 czerwca w parku HDK w Działdowie. Wiersze Gosi Grabowskiej zaprezentuje Agnieszka Wielgosz. Tydzień później, 5 lipca, utwory Haliny Doroty Wylot przeczyta Karolina Nolbrzak. 12 lipca w parku HDK w Działdowie wystąpi Piotr Zelt, który przedstawi liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Finał tegorocznego cyklu zaplanowano 19 lipca w Amfiteatrze w Lidzbarku. Wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej zaprezentuje Tomasz Sapryk. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17, a wstęp jest bezpłatny. Powiatowe wieczory z poezją i prozą są finansowane ze środków powiatu działdowskiego. Organizacje wydarzenia wspierają Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zachęca twórców i badaczy do udziału w kolejnej edycji Mławskiego Open Muzealnego. To propozycja dla osób w każdym wieku, które zajmują się historią, przyrodą, kulturą lub sztuką związaną z ziemią zawkrzeńską. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, fotografie, rękodzieło, teksty literackie oraz projekty naukowe. Tematyka obejmuje archeologię, etnografię, historię, przyrodę i sztuki piękne. Najciekawsze realizacje zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To okazja do pokazania swojej twórczości szerokiej publiczności i promocji lokalnego dziedzictwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 czerwca. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 24 stopnie dziś w naszym regionie. Noc bezchmurna, nad ranem 12 stopni. Wiatr słaby z północy, ciśnienie powoli spada.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
6: Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały w natarciu w weekend. Termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
4: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
2: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
5: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
2: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
2: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 23 dzień czerwca to Dzień Ojca. W 1902 roku w sali Resursy Obywatelskiej odbyło się pierwsze zebranie ogólne członków Towarzystwa Dobroczynności w Mławie. W czasie posiedzenia wybrano 8-osobowy zarząd główny z prezesem księdzem kanonikiem Stanisławem Ordonem, miejscowym proboszczem, i wiceprezesem Bronisławem Klickim z Windyk w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim. W 1927 roku urodzony w Kłuśnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Jan Rudowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej i spółdzielczej. W 1950 roku w Popowie Borowym w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd Bezpieczeństwa zlikwidowali patrol Władysława Grudzińskiego, pilota, jednego z żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W 1997 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek telenoweli Złotopolscy, której akcja toczy się w miejscowościach powiatu płońskiego i nowodworskiego. W 2000 roku 4 osoby zginęły w wyniku zamachu bombowego w klubie nocnym w Nowym Dworze Mazowieckim.
3: Kondrat, Jarek i Krzysiek, oni we trzech nad tą bombą przez chwilę, bo któryś zawołali się, nie? Że coś tam jest. No i poruszyli to, nie? To się rozsadziło.
2: Urodzili się. W 1799 roku w Nasielsku w powiecie nowodworskim Paweł Kaczyński, inżynier, oficer Gwardii Honorowej Warszawy w powstaniu listopadowym. W 1920 roku w Wiśniewku w gminie Wiśniewo w powiecie mławskim Jan Nowakowski, pseudonim Aryman, żołnierz Armii Krajowej w powiatach mławskim i działdowskim, szef KEDYW-u w obwodzie mławskim i działdowskim, uczestniczył w akcji zbrojnej na Mławski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w działdowskim więzieniu, skazany na karę śmierci za zamienioną na długoletnie więzienie, wyszedł na wolność na mocy amnestii. W 1943 roku w Rypinie Ewa Decówna, aktorka teatralna i filmowa.
4: Lokale, proszę bardzo, stripteaserki, czemu nie, ale żeby pindy na ulicy podrywać, o nie, kochany.
2: Zmarli w 1949 roku Zygmunt Broniewski, urodzony w Glinojecku w powiecie ciechanowskim, major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, generał Brygady Narodowych Sił Zbrojnych. W 1957 roku Czesław Klarner, pseudonim Orłowski Orzeł, urodzony w Płońsku, inżynier, technolog, działacz gospodarczy, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, dyrektor Departamentu Skarbu, delegatury rządu na kraj. W 1979 roku Jerzy Burski, pseudonim Jastrzębiec, urodzony w Pierławkach w gminie Działdowo, działacz polityczny, zastępca pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski, poseł do Krajowej Rady Narodowej, ukończył seminarium nauczycielskie w Działdowie oraz szkołę dla podchorążych w Częstochowie. Uczył m.in. w Uzdowie w gminie Działdowo. W 1935 roku znalazł się wśród założycieli Związku Mazurów w RP. Współzakładał Instytut Mazurski działający w okupowanej Warszawie. W marcu 1945 roku został zastępcą pełnomocnika rządu RP na Okręg Mazurski. W 1991 roku Hanna Grodkowska, pochodząca z Przasnysza, działaczka opozycyjna w PRL, wicewojewoda Ostrołęcki. W 2000 roku w Płońsku Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Koło miejscowości Rybitwy w gminie Baboszewo w powiecie płońskim zderzył się czołowo z innym samochodem. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Wylansował wiele przebojów, m.in. O Ela.
5: O Ela, straciłaś przyjaciela.
2: W 2009 roku Stefan Wiśniewski, urodzony w Hartowcu w gminie Rybno w powiecie działdowskim, uczestnik II wojny światowej, nauczyciel, działacz społeczny i kombatancki.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

I and I to everyone.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 zł. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
3: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
2: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
4: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
2: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Staniak, analityk XTB.
5: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
2: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
6: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
7: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazdu do domu.
2: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów sięga po miliony. Będą też nowe programy wsparcia. Nowy plac zabaw coraz bliżej. Prace postępują w Żurominie. Dąb z patronem. Nowy pomnik przyrody w Koszelewkach. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Ponad 1 800 000 złotych dodatkowych środków trafi do budżetu Ciechanowa. Decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji, na której przyjęto łącznie 29 uchwał. Największa część dofinansowania, 1,5 miliona złotych z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie przeznaczona na przebudowę dwóch ulic na osiedlu Podzamcze. Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kolejne 300 tysięcy złotych wesprze wymianę pieców w budynkach socjalnych, a 20 tysięcy złotych trafi na rozwój infrastruktury rodzinnych, ogrodów działkowych. Podczas sesji radni przyjęli również dwa programy grantowe dla mieszkańców. Dzięki środkom z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast będzie można uzyskać nawet 85% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii czy przydomowych wiatraków. Drugie wsparcie dotyczy wymiany okien i drzwi w budynkach wielorodzinnych. Radni określili też zasady naboru najemców do nowych mieszkań budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową przy ulicy Nurzewskiej. O miejscu na liście zainteresowanych decydować będzie liczba zdobytych punktów według przyjętych kryteriów. Coraz bardziej widoczne są efekty przebudowy placu zabaw przy Placu Wolności w Żurominie. Trwają prace związane z budową nowych urządzeń oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego. Inwestycja całkowicie zmieni to miejsce. Powstaje nowoczesna i bezpieczna przestrzeń przeznaczona do zabawy i wypoczynku dla mieszkańców. W ramach zadania wymieniane są urządzenia, nawierzchnia oraz elementy małej architektury. Park zostanie podzielony na 3 strefy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Strefa dla malucha, strefa dla młodzieży i strefa dla dziecka starszego. Strefa dla dziecka starszego miałaby się znajdować w miejscu obecnego placu zabaw. Strefa dla malucha w przeciwnej części parku i pośrodku strefa dla młodzieży. Uznaliśmy, że to miejsce powinno być miejscem dostępnym dla każdego mieszkańca.
2: Stary park pójdzie w zapomnienie, dodaje burmistrz.
3: Pojawią się na pewno nowe zabawki na obu placach zabaw, zarówno w tej części dla malucha, jak i dla dziecka starszego. A część dla młodzieży to jest po prostu miejsce z ławkami, gdzie młodzież będzie mogła, nie przestawiając, jak to obecnie obserwujemy, ławek, by siedzieć blisko siebie. Chcemy im takie miejsce już teraz zorganizować.
2: Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego placu zabaw jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Welski Park Krajobrazowy otrzymał wyjątkowy prezent na swoje 30-lecie. W Koszelewkach ustanowiono nowy pomnik przyrody. Okazały dąb szypułkowy, który otrzymał nazwę Dąb imienia Krzysztofa Główczyńskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Samorządu Gminy Rybno oraz patron drzewa Krzysztof Główczyński, pierwszy dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, który kierował jednostką przez blisko 3 dekady. Dąb został objęty ochroną na mocy uchwały Rady Gminy Rybno. Drzewo wyróżnia się imponującymi rozmiarami. Jego obwód na wysokości 1,30 m wynosi 415 cm. Nowy pomnik przyrody ma przypominać o znaczeniu ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz o osobach, które przez lata działały na rzecz zachowania walorów przyrodniczych regionu. Wakacje to nie tylko czas wyjazdów i odpoczynku. To także okazja do przeżycia niezwykłych przygód. Biblioteka Filia nr 2 w Ciechanowie przygotowała dla dzieci cykl zajęć pod hasłem Zagadki detektywistyczne w bibliotece. Na uczestników czekają tajemnicze zagadki, tropy do odnalezienia i sekrety ukryte między książkami. Dzieci będą mogły wcielić się w rolę detektywów, rozwiązywać łamigłówki, sprawdzać swoją spostrzegawczość i logiczne myślenie, a przy okazji odkrywać biblioteczne zakamarki w zupełnie nowy sposób. Organizatorzy podkreślają, że będzie to połączenie dobrej zabawy, pracy zespołowej i czytelniczej przygody. To propozycja dla wszystkich młodych miłośników zagadek i tajemnic, którzy chcą aktywnie i ciekawie spędzić wakacyjny czas. Biblioteka zaprasza wszystkich młodych detektywów. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zapisać. Spotkania odbędą się od 6 do 8 lipca oraz 24 i 25 sierpnia w godzinach od 11 do 13. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jak i wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
3: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
4: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
5: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
2: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
6: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
2: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Pouzoges na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
7: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
2: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22. A o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do wczorajszych meczów, bo Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na Mundialu. A ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoich 6 mistrzostwach świata. O czym więcej Przemysław Pozowski.
9: Pierwszego gola Messiego na Mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
10: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
9: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
11: Leo
9: zawsze strzelał, strzela i będzie strzelał. Jeśli miałbym patrzeć na to, co robi Leo, musiałbym dać siebie jeszcze więcej, więc nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi, co on robi. Myślę tylko o tym, jak pomóc mojej drużynie. A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Kloze.
8: Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszumowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała dziś ze Szwajcarką Susan Van Decki 6-1, 6-3. Turniej główny ruszy w poniedziałek. Na pewno zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalinet i Magdalenę Fręch. Z tego grona w tym tygodniu zobaczymy jeszcze Igę Świątek, która jest rozstawiona z jedynką w Bad Homburg. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się jutro z Amerykanką Emmą Navarro, która ograła dziś Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena Fręch, przegrała z Japonką Naomi Osaką.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam. Kłania się Państwu Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o Nocy Świętojańskiej, kulcie Jana Chrzciciela na Ziemi Dobrzyńskiej. Noc, zwana dawniej kupałą lub kupalnocką, przypadająca w najkrótszą noc w roku. Kiedyś wesołe święto pogańskie, pełne symboliki i obrzędów, których echa pobrzmiewają w tradycji obrzędowości ludowej. Od czasów przyjścia chrześcijaństwa skutecznie zaadoptowane do obrzędowości chrześcijańskiej. Poprzez dopasowanie do tego w kościele wspomnienia w dniu 24 czerwca, czyli jutro, urodzin Jana Chrzciciela. Poprzez ten szczęśliwy splot wydarzeń święto Jana Chrzciciela łączy się z bogatą i tajemniczą obrzędowością tego czasu. My dzisiaj krążyć będziemy wokół zwyczajów związanych z Wigilią tego święta. Po pierwsze, pamiętajmy, że dawniej praktykowano zwyczaje, gdzie na plan pierwszy wysuwano oczyszczające działanie wody i ognia. Woda i oczyszcza, i jest oczyszczana. W wierzeniach ludu święty Jan, udzielający w Jordanie chrztu, a więc nawracający i uwalniający od grzechu, oczyszcza także wszystkie rzeki, strumyki, jeziora i stawy. Ludowe przysłowia mówią: już Jan ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody. Lub: na świętego Jana woda już ogrzana. Wigilię jego święta, czyli naszego Jana Chrzciciela, powszechnie na wsiach czyszczono studnie. Poza usunięciem szlamu i innych zalegających tam rzeczy, wrzucano do studni także sól poświęconą w kościele w dniu świętej Agaty. Co z tym ogniem w noc świętojańską? Oczyszczające znaczenie ognia znalazło wyraz w zwyczajach palenia świętojańskich ogni, a w niektórych sąsiednich do ziemi dobrzyńskiej regionach, jak ziemia chełmińska, toczenia zapalonych beczek ze smołą na wzgórzach. Jedną z zabaw towarzyszących paleniu sobótki, czyli ogniska świętojańskiego, były skoki przez ogień. Młodzi, bawiący się w noc świętojańską, skakali przez te ognie, wróżąc sobie rychłe za mąż pójście. Dym ogniska świętojańskiego miał też oczyszczające i magiczne znaczenie. Otóż nad ranem tejże nocy przepędzano bydło przez dym, licząc, że jak przez ogień nie przechytnie, to czary się i mają. Powszechnie wierzono, że świętojańska noc była okresem nadzwyczajnej działalności złych mocy, czarownic i różnych duchów, demonów, przed którymi bronić mogły jedynie niektóre gatunki ziół i kwiatów. Dziewczęta wiły więc wianki, których magiczna moc miała przynieść szczęście w małżeństwie, chronić przed chorobami i czarownicami. Później puszczano je na lustro wód jeziora lub w toń rzeczną i wróżono. Najczęściej tematem wróż były oczywiście kwestie związane z zamążpójściem. Wianek z ziół uwity, zaopatrzony w świece symbolicznie cztery, jeśli popłynął na szerokie wody, zapowiadał rychłe za mąż pójście. Wianek, który zaplątał się w sitowie lub któremu świece zgasły, niestety nie wróżył prędkiego małżeństwa. Wśród ziół wykorzystywanych do plecenia wianków o magicznym działaniu, zdaniem ludu lub o specjalnych mocach był rozmaryn, lubczyk, dziurawiec, a dziewanna i zwłaszcza bylica zwana świętojańskim lub czarodziejskim zielem była. Opasano się nią dla zabezpieczenia przed bólami krzyża i pleców. Krowom nakładano wieńce na szyi, by uchronić je przed urokami czarownic. Powszechnie też bylicę i liście łopianu zatykano w strzechy budynków dla ochrony przed złem. Zioła, według wierzeń, zbierane w noc świętojańską miały szczególną moc leczniczą, więc suszone gromadzono na kolejne miesiące roku. Jako że kupała była świętem płodności i urodzaju, to też w tradycji zachowało się sporo zabaw i obrzędów z tym związanych. Szczególnie ukorzeniła się tradycja poszukiwania kwiatu paproci. Święty Jan zapowiadał też sianokosy. Ludowe przysłowie mówi: już przed świętym Janem zajmij się swym sianem, ale jak wierzono, chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma sianokos w przeszkodzie. Poza tym na wsiach przestrzegano też zwyczaju, by w dniu świętego Jana zawiązywać w supeł pędy czosnku, aby nie uciekał do ziemi. Pędy cebuli przeginano natomiast do ziemi, by była duża. Zabiegi w ogródku na świętego Jana miały też chronić kapustę przed liszką. Regionalnie święty Jan Chrzciciel uważany jest za patrona urodzajów. W życiu folwarku na świętego Jana, zgodnie z przysłowiem, na święty Jan każdy sobie pan lub na świętego Jana pozbędę się pana, służba mogła zmieniać miejsce zatrudnienia. W lesie, w okolicach końca czerwca pojawiały się już jagody, więc mawiano: na święty Jan jagód pełen dzban. Nieco ponad miesiąc temu na falach Radia 7 wspominaliśmy kult świętego Jana Nepomucena. Niestety zbieżność imion obu świętych powodowała, iż byli z sobą często myleni. Katolickim zwyczajem było odwiedzanie na świętego Jana Chrzciciela w procesjach, przydrożnych kapliczek i krzyży, śpiewanie religijnych pieśni i odmawianie modlitw. Niektóre z nich wyraźnie kierowane były do świętego Jana Nepomucena. Świadczą o tym, że lud mylił często obu świętych. Najważniejsze, że obaj chronili przed niebezpieczeństwami wody. A ja Państwu życzę dzisiaj bezpiecznego wypoczynku nad wodą i pamiętajcie, na świętego Jana woda już ogrzana.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Reklama. Tu Radio 7.
8: Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Oczyszczalnia i kanalizacja, duża inwestycja w Jabłonowie. Poezja i znani aktorzy, ruszają powiatowe wieczory z poezją i prozą. Pokaż swoją pasję w muzeum. Ruszył Mławski Open Muzealny 2026. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ruszyły prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Jabłonowie w gminie Płośnica. Równocześnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej, która będzie ważnym elementem nowej infrastruktury sanitarnej w miejscowości. Inwestycja ma uporządkować gospodarkę ściekową oraz poprawić komfort życia mieszkańców. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie stworzy również warunki do dalszego rozwoju infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie roboty mają zakończyć się do listopada przyszłego roku. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Bieżuń pozyskała prawie 60 tysięcy złotych na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z gospodarstw rolnych. W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace już się rozpoczęły. Azbest jest odbierany bezpośrednio od mieszkańców, a samorząd zapowiada kontynuację działań w kolejnych naborach. Usuwanie szkodliwych materiałów z gospodarstw ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego na terenie gminy. To drugi etap realizowanego programu, którego celem jest sukcesywne oczyszczanie gminy z wyrobów zawierających azbest. Przed nami 14. edycja powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Cykl od lat przyciąga miłośników literatury oraz publiczność, która chce posłuchać poezji w interpretacji znanych aktorów. Powiatowe wieczory z poezją i prozą wrosły już w kulturalną tradycję regionu, mówi prezes działdowskiej kuźni słowa Renata Buczyńska.
3: Chcemy wierzyć, że to jest już wydarzenie, na które czekają mieszkańcy, ponieważ jest to już 14. edycja. Sami w to nie możemy uwierzyć, ponieważ w każdym sezonie jest kilka spotkań, kilkadziesiąt spotkań za nami i wiele osób, które do tego powiatu przyjechało, poznało tutejszych ludzi i szczerze mówiąc, wyjeżdżają stąd z bardzo dobrymi wrażeniami, co nas bardzo cieszy.
2: Mieszkańców przyciągają znane nazwiska, dodaje prezes.
3: Wielu z uczestników tych spotkań, patrząc na ekran, na przykład telewizora lub jadąc do teatru, mówi sobie, no przecież on u nas był. Ona u nas była. Maria Pakunis, Marcin Troński, Olgierd Łukaszewicz. Naprawdę bardzo wiele nazwisk. Lidia Sadowa, też znana z wielu seriali. Adam Woronowicz na przykład, też bardzo znany aktor.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 czerwca w parku HDK w Działdowie. Wiersze Gosi Grabowskiej zaprezentuje Agnieszka Wielgosz. Tydzień później, 5 lipca, utwory Haliny Doroty Wylot przeczyta Karolina Nolbrzak. 12 lipca w parku HDK w Działdowie wystąpi Piotr Zelt, który przedstawi liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Finał tegorocznego cyklu zaplanowano 19 lipca w Amfiteatrze w Lidzbarku. Wiersze Doroty Kalinowskiej i Sosnowskiej zaprezentuje Tomasz Sapryk. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17, a wstęp jest bezpłatny. Powiatowe wieczory z poezją i prozą są finansowane ze środków powiatu działdowskiego. Organizacje wydarzenia wspierają Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zachęca twórców i badaczy do udziału w kolejnej edycji Mławskiego Open Muzealnego. To propozycja dla osób w każdym wieku, które zajmują się historią, przyrodą, kulturą lub sztuką związaną z Ziemią Zawkrzeńską. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, fotografie, rękodzieło, teksty literackie oraz projekty naukowe. Tematyka obejmuje archeologię, etnografię, historię, przyrodę i sztuki piękne. Najciekawsze realizacje zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To okazja do pokazania swojej twórczości szerokiej publiczności i promocji lokalnego dziedzictwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 czerwca. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Reklama.
1: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Jest godzina 19.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend, a zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
7: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciami. Osłabienia.
6: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
8: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
6: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
0: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
6: Popularne wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
5: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Angel Ghana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Ghana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Jeśli utrzymamy taki poziom, możemy dojść daleko, mówi pomocnik Declan Rice. Znamy nasz poziom, wiemy, czego się od nas wymaga. Ten występ w drugiej połowie przeciwko Chorwacji powinien być dla nas takim punktem odniesienia. Tak powinniśmy grać od samego początku i w takim tempie w każdym kolejnym spotkaniu. Jeśli to się uda, to biorąc pod uwagę głębokość naszego składu, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika na świecie. W drugim meczu w tej grupie Panama zagra z Chorwacją. W grupie K Portugalia gra z Uzbekistanem, a nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Emocje w fazie grupowej byłyby pewnie dużo większe, gdyby na turnieju grali Polacy. Niestety nam w tym roku pozostaje kibicować kadrze w Lidze Narodów. Zespół Jana Urbana zagra tym razem w dywizji B. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. A sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi, jaki jest plan na te spotkania.
10: Te dyskusje oczywiście też jeszcze trwają, ale tak na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda. Oczywiście te decyzje jeszcze formalnie w 100% nie zapadły, ale to okienko wrześniowe, wrześniowo-październikowe, na pewno dwa mecze w Warszawie.
9: A pierwszy z tych dwóch warszawskich meczów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca. Polscy siatkarze rozpoczną jutro drugi turniej w Lidze Narodów, tym razem przed własną publicznością w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Po pierwszym turnieju nasz zespół ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
6: Przed nami wieczór pogodny i ciepły, przeważnie jedynie burze i deszcz możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro słoneczny dzień z temperaturą do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem do 20.
11: Zawsze po 19:00. Wieczorynka.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pilna narada ministrów w związku z nadchodzącymi upałami. W Pabianicach zamyka się porodówka, rodzące będą musiały rodzić w Łodzi. Trwa akcja przenoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach. Agnieszka Trojanowska-Bis. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W naradzie wzięli udział szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Zalecenia z narady trafić mają do wojewodów. Zaapelowano m.in., by pamiętać, że najwyższa temperatura występuje między godzinami 15 a 18. W komunikacie z narady wskazano, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w trakcie najwyższych temperatur, a w przypadku wyjścia, by założyć lekkie przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. Warto też w trakcie dnia zamykać okna i zasłaniać żaluzje, a otwierać okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. Mieszkanki podłuskich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki. W związku z jej likwidacją, z powodu małej liczby porodów, będą musiały rodzić na przykład w Łodzi, o czym Bartosz Kądziołka.
3: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym, ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w imieniu Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
4: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
3: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
5: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępny przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
3: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca.
2: Pabianice to miasto w województwie łódzkim. Według danych mieszka w nim blisko 64 tysiące mieszkańców i są pod względem liczby ludności 3. po Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim, miastem w województwie łódzkim. Władze Iranu zapowiedziały, że na początku lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Szemeneja. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 milionów osób. Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Akcja trwała 3 dni. Leśnicy wskazywali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
2: Monitoring na razie nie pokazuje, by przeniesione niedźwiedzie wracały w swoje stare rejony bytowania. Komentator piłkarski z Paragwaju został pozbawiony przez FIFA akredytacji na Mistrzostwa Świata po pełnej obraźliwych słów w tyradzie skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas wygranego 1-0 meczu Paragwaju z Turcją, w którym Miguel Almiron został wyrzucony z boiska. Almiron został pierwszym zawodnikiem usuniętym z boiska za złamanie surowej nowej zasady zakazującej zasłaniania ust podczas konfrontacji na boisku. Jutro nadchodzi do Polski fala upałów. Na Suwalszczyźnie umiarkowane temperatury, co prawda do 23 stopni, w centrum do 26, ale na zachodzie do 30. Nad samym morzem najchłodniej do 20, ale w weekend temperatury mają dojść do 35 stopni. Jutro słonecznie, wiatr raczej słaby.